0: iras. Może dziś ostatni raz. Może dziś ostatni raz.
1: Moje Radio 24.

0: ovi Himmel Jadziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje Radio 24.

wszystko kręci się jak pozytywka. W kółko, ta sama melodia.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Zatrzymować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł na
2: rok, godzina.
3: Mój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Synoptycy ostrzegają przed gwałtownym załamaniem pogody i rozszerzono alert Erzbigenti. Szczególnie niebezpieczna sytuacja wystąpiła nad Wrocławiem, gdzie gwałtowne burze doprowadziły do zalania tuneli oraz zmiażdżenia samochodów. Ambasada Rosji w Polsce skrytykowała decyzję o rozbiórce pomnika Armii Radzieckiej w Pyrzycach. Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że obiekt usunięto w odpowiedzi na oczekiwania społeczeństwa oraz w ramach polityki lokalnych władz Stonci. Część elementów obiektu ma zostać zachowana jako świadectwo przeszłości. IPN podkreślił, że rozbiórka została przeprowadzona zgodnie z ustawą z 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu, a w miejscu zlikwidowanego monumentu planowany jest pomnik niepodległości. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano suche warunki przy słabym lub umiarkowanym wietrze. W pasie północnym temperatura w Gdańsku wynosi 19 stopni, natomiast w Szczecinie jest 18 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski termometry wskazują wartości od 17 do 20 stopni Kuntu. Na południu i południowym wschodzie temperatury wahają się między 19 a 20 stopniami. Najchłodniej jest obecnie w Suwałkach, gdzie odnotowano 16 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Maj to jest taki fajny miesiąc, czerwiec zresztą też, a może i kwiecień nawet czasami, kiedy wyglądasz przez okno, żeby się zorientować, jak tu się ubrać. A tu jeden chłop idzie w zimowej kurtce, drugi w samym garniturze, jakaś baba w krótkiej sukience, jeszcze ktoś inny w ogóle do połowy jest ubrany na zimę, a do połowy jakby zaraz miało być plus 30 stopni. Stajesz przed szafą i myślisz, ciepło czy zimno? Będzie padać czy nie będzie?

Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S1 na odcinku Mirówka z Wardoń w miejscowości Laliki trwa remont nawierzchni i wprowadzono ruch wahadłowy. Na drodze krajowej DK10 na przejściu granicznym Lubieszyn-Linken możliwe są zatory spowodowane kontrolami granicznymi. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Przypomnę także, że każde poranne wstawanie to jakby taki mały reset jednak. No bo co było wczoraj, to było wczoraj, a dziś zaczynamy od nowa. Więc życzę dużo sukcesów, powodzenia i uśmiechu.

Jest jeden taki utwór, który każdy ma. Czy to się nam podoba, czy nie. Jest to utwór nielubiany, znienawidziony, paskudny, choćby był najlepszy i naszego ulubionego wykonawcy. To dokładnie ta piosenka, którą mamy ustawioną jako budzik. Czasami zresztą wystarczy tylko melodyjka ustawiona jako budzik. Oby takich było jak najmniej. Przynajmniej w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje obecnie sucha aura przy słabym wietrze. W Warszawie i Rzeszowie termometry wskazują 20 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku, Wrocławiu oraz Krakowie temperatura wynosi 19 stopni. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano 16 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla kraju wynosi obecnie 1016 hektopaskali kątowych.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W rejonie cieśniny Ormuz doszło do incydentu z udziałem statku handlowego, który został trafiony przez nieznany pocisk. Po eskalacji działań militarnych w lipcu, natężenie ruchu w tej strategicznej cieśninie spadło o 77%. Iran zablokował akwen i wymusił na jednostkach handlowych żeglugę wzdłuż własnego wybrzeża. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował o trwających negocjacjach z Teheranem, jednak władze Irańczyków zaprzeczyły tym doniesieniom Panji. Równocześnie rozszerzono alerty systemu Recibentej. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownym załamaniem pogody i wystąpieniem burz w okolicach Wrocławia. W wyniku ekstremalnych zjawisk atmosferycznych doszło do zalania tuneli oraz poważnego uszkodzenia pojazdów mechanicznych. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie stabilne warunki. Jest sucho i wieje słaby wiatr. W północnej części Polski temperatury wynoszą od 18 do 19 stopni Celsjusza, natomiast w centrum oraz na południowym zachodzie termometry wskazują 20 stopni. Na południu w Rzeszowie odnotowano najwyższą temperaturę, wynoszącą 21 stopni Celsjusza, podczas gdy na północnym wschodzie jest nieco chłodniej i mamy 17 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

moje Radio 24, minęła godzina 7, wstajemy, a ja to wstawanie postaram się umilić wam dawką solidnej, energetycznej muzyki.

fajna pora roku teraz, bo tak wyglądamy przez okno. Jakby się tu dzisiaj ubrać? Stajemy przed szafą. Właściwie to nie wiadomo, w co się ubrać. Jeszcze raz przez okno, a tam jeden chłop idzie w kurtce prawie zimowej, inna pani jest ubrana w letnią sukienkę. No i weź tu, człowieku, bądź mądry. Termometr się przydaje, to prawda, ale i on nie zawsze powie nam dokładnie, jaki ten dzień będzie. Mam nadzieję, że dzisiejszy będzie słoneczny i udany.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Nowe Marze a węzłem Warlubie w kierunku Gdańska, trwają prace remontowe. Ruch odbywa się drugą jezdnią i jednym pasem w stronę Gdańska. Na drodze ekspresowej S2 na odcinku między węzłem Patriotów a węzłem Wał Miedzeszyński w kierunku Poznania, roboty drogowe spowodowały zablokowanie prawego pasa ruchu. Na drodze DK10 w okolicach przejścia granicznego Lubieszyn, Linten mogą wystąpić zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

Technologia zmienia się szybciej niż pogoda. Nowe aplikacje, nowe funkcje, nowe wszystko, a jedna rzecz się nie zmienia. Dobra muzyka dalej działa. Nieważne, czy leci z radia, telefonu, czy starego głośnika. Jeśli wpada w ucho, to robi klimat. I my w moje Radio 24 ten klimat właśnie dla Ciebie gotujemy.

sprawdzacie czasami z rana, co tam się dzieje ważnego w świecie. My celowo w moje Radio 24 nie nadajemy co godzinę wiadomości. Teraz wiadomości są wszędzie, a już zwłaszcza w telefonie, więc po co mielibyśmy wam jeszcze dokładać do pieca? Zostań z moje Radio 24.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano suchą aurę oraz słaby wiatr Tonda. W regionie północnym temperatura wynosi od 18 do 19 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują odpowiednio 20 i 18 stopni. Na południu w Krakowie jest 19 stopni, natomiast w Rzeszowie odnotowano najwyższą temperaturę wynoszącą 21 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, termometr pokazuje 17 stopni Celsjusza Pęty. Średnie ciśnienie w kraju wynosi 1016 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

trzech członków tureckiej załogi doznało poważnych obrażeń. Podczas ataku dronów na Morzu Czarnym miejscowość Atak nastąpił na statku handlowym o nazwie Nadeżda, który został uszkodzony i na którym wybuchł pożar. Do zdarzenia doszło około 37 km od Noworosyjska. Poszkodowana załoga została ewakuowana do rosyjskiego portu przez rosyjskie jednostki morskie. W rejonie cieśniny Ormus doszło do incydentu z udziałem statku handlowego, w który uderzył nieznany pocisk. Po ponownym nasileniu działań militarnych w lipcu ruch w tej strategicznej dla świata wodzie spadł o 77%. Iran zablokował akwen i wymusił na jednostkach płynięcie wzdłuż swoich wybrzeży. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował o trwających negocjacjach z Teheranem, jednak władze Iranu zaprzeczyły tym doniesieniom. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie stabilne warunki. Jest sucho i wieje słaby wiatr Kaindzhu. Temperatura w różnych regionach Polski waha się od 18 do 24 stopni Celsjusza. W Gdańsku i Poznaniu termometry wskazują 20 stopni, natomiast w Warszawie, Wrocławiu oraz Krakowie odnotowano 22 stopnie. Najchłodniej jest w Suwałkach, gdzie temperatura wynosi 18 stopni, podczas gdy najwyższe wartości zarejestrowano w Rzeszowie. Tam termometry pokazują 24 stopnie. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali. Kantonami.

0: moje Radio 24.
1: 8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

Najfajniej to jest wtedy, kiedy uda nam się rano wstać, spokojnie wypić kawę, zjeść śniadanie, wsiąść do samochodu i bez pośpiechu dojechać do pracy, po drodze dzieciaki odstawiając do szkoły czy przedszkola. Dojeżdżamy i tu mamy jeszcze czas. Możemy sobie usiąść, posiedzieć, pokontemplować nawet, albo wypalić fajka, jeśli ktoś pali. I tego sobie i wam życzę.

Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S7, na odcinku między Kielcami a Jędrzejowem, prowadzone są prace, które powodują zajęcie lewego pasa ruchu. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa, zamknięty jest MOP Chruszowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Czasami jest tak, że sam zapach świeżo mielonej kawy już działa pobudzająco. Mam nadzieję, że na was też. Potem oczywiście ten zapach trzeba wpakować do kubka. U mnie jeszcze do tego posłodzić. Tak, wiem, unikać cukru, ale kawa bez cukru.

niedobra. No i jak zalejemy ten zapach i po pierwszym łyku następuje pewna taka faza, którą nazwałbym mocnym kopem prosto w mózg. Takiego kopa da wam także muzyka w moje Radio 24.

A może dzisiaj nie trzeba pracować, a może jest wolne, a może nigdzie nie trzeba się teraz śpieszyć? Jeżeli tak macie, to trochę zazdroszczę i życzę, żeby ten spokój został z wami przez cały dzień.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują stabilne warunki. Jest sucho i wieje słaby wiatr. W północnej Polsce, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 20 i 19 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Warszawie i Poznaniu, temperatura wynosi od 20 do 22 stopni. Na południu Polski odnotowujemy nieco cieplejsze wartości. W Krakowie jest 22 stopnie, natomiast w Rzeszowie termometry pokazują 24 stopnie Celsjusza. W Suwałkach temperatura wynosi obecnie 18 stopni Kłonti. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
3: Twój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry. Oto najważniejsze informacje w serwisie Moje Radio 24.com. Rosyjskie ataki na cywilną infrastrukturę ukraińskich miast Sumy i Mikołajow spowodowały śmierć 4 osób oraz zranienie kilku innych osób Pandi. W obwodzie dniepropietrowskim atak drona doprowadził do pożaru w magazynie żywności oraz uszkodzenia 2 domów prywatnych i 1 wieżowca, w wyniku których rannych zostało 2 osoby. Walerii Załużny wyraził przekonanie, że Ukraina nie przystąpi do struktur NATO, wskazując jednocześnie na możliwość utworzenia Europejskiego Bloku Bezpieczeństwa Militarnego. W wymiarze dyplomatycznym prezydent Wołodymyr Zełenski przyleci do Polski na spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Miejscowość w kraju, poznano szczegóły wydarzenia przetasowanie za podium, które wiąże się z historycznym awansem miejscowość. Ponadto ogłoszono nowy ranking zaufania. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki pointi. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Poznaniu, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W Warszawie towarzyszą nam intensywne opady deszczu przy temperaturze 23 stopni. Z kolei w południowej części kraju odnotowujemy wyższe wartości. We Wrocławiu jest 24 stopnie, a w Krakowie 26 stopni. Najcieplejsze warunki panują obecnie w Rzeszowie, gdzie termometr pokazuje 28 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

No już po 10:00, czas chyba na drugą kawę, a może jakieś spóźnione śniadanie. Mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, ale nie podają dokładnych godzin, kiedy je jeść trzeba. Ja chyba trochę jednak zgłodniałem.

Czasami w moje Radio 24 staramy się, mimo tego, że jest rano, żeby muzyka była jak taki miękki kocyk na poranek i spokojnie rozpędzała nas do całego dnia aktywności po wyjściu spod kołdry. Mam szczerą nadzieję, że nam się udaje.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 w okolicach węzła i Łowa trwają prace przy naprawie nawierzchni betonowej, co skutkuje zwężeniem jezdni i wystąpieniem podłużnego uskoku, co może powodować zatory. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku Kielce Jędrzejów prowadzone są roboty drogowe, w wyniku których zajęty jest lewy pas ruchu. Na drodze ekspresowej SM przy stacji paliw Shell na Mobchojne Południe nie ma możliwości zakupu paliwa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

A zdarza się wam czasami takie coś, że myślicie, dlaczego do jasnej wszyscy nagle postanowili wyjechać na tę samą ulicę i to dokładnie o tej samej porze, co ja? Bo mnie się zdarza bardzo często, a wymaga to cierpliwości. A jeżeli chodzi o cierpliwość, to nerwy ukoi następny numer w moje Radio 24.

Zdarza się i tak, że jedziemy do tej roboty, jedziemy, już wiemy, że jesteśmy spóźnieni i wtedy w głowie odpala się taki automat. Jaką tu wymyślić wymówkę? Dlaczego się spóźniłem? Ja to zawsze mówię, że zostawiłem żelazko w piekarniku.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatury wynoszą od 21 do 23 stopni Celsjusza przy słabym lub umiarkowanym wietrze. W centrum kraju, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują na 24 stopnie Celsjusza. Jednak w stolicy notujemy obecnie intensywne opady deszczu Kantuganu. Warunki stają się cieplejsze w stronę południa. We Wrocławiu i Krakowie odnotowano 28 stopni Celsjusza. Najwyższe temperatury zarejestrowano na południowym wschodzie, gdzie w Rzeszowie termometry wskazują 30 stopni Celsjusza.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24, Baiqin Qi. Wtorek w całej Polsce upłynie pod znakiem wysokich temperatur oraz nasłonecznienia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed upałami trzeciego oraz drugiego stopnia dla większości województw, a dodatkowo ostrzeżenia burzowe ogłoszono na zachodzie i północnym wschodzie kraju. Ochłodzenie prognozowane jest dopiero w piątek, jednak pod koniec tygodnia mogą ponownie wystąpić wysokie temperatury, zwłaszcza w zachodniej części Polski. W wiadomościach międzynarodowych 4 osoby zginęły, a kilka zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na cywilną infrastrukturę ukraińskich miast Sumy i Mikołaju. W obwodzie dniepropetrowskim uderzenie drona spowodowało pożar w magazynie żywności oraz uszkodzenia 2 domów prywatnych i wieżowca, w wyniku czego 2 osoby zostały ranne. Walerij Załużny wyraził przekonanie, że Ukraina nie przystąpi do struktur NATO, wskazując jednocześnie na możliwość powstania Europejskiego Bloku Bezpieczeństwa Militarnego. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatury wynoszą od 21 do 23 stopni Celsjusza przy słabym lub umiarkowanym wietrze. W centrum kraju, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują na 24 stopnie Celsjusza. Jednak w stolicy notujemy obecnie intensywne opady deszczu Kantuganu. Warunki stają się cieplejsze w stronę południa. We Wrocławiu i Krakowie odnotowano 28 stopni Celsjusza. Najwyższe temperatury zarejestrowano na południowym wschodzie, gdzie w Rzeszowie termometry wskazują 30 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

No, już po 10:00, czas chyba na drugą kawę, a może jakieś spóźnione śniadanie. Mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, ale nie podają dokładnych godzin, kiedy je jeść trzeba. Ja chyba trochę jednak zgłodniałem.

Chcemy wiedzieć, co u Was gra. Wpadnijcie na nasze social media i dajcie nam znać w komentarzu, jaki numer musi koniecznie pojawić się w następnej godzinie. Stwórzmy tą playlistę razem.

0: Nowe Granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Zrób klimat w radiu swoim własnym głosem. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów numer już teraz. Numer do studia 22 602 0068.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatury wynoszą od 21 do 23 stopni Celsjusza przy słabym lub umiarkowanym wietrze. W centrum kraju, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują na 24 stopnie Celsjusza. Jednak w stolicy notujemy obecnie intensywne opady deszczu kantuganu. Warunki stają się cieplejsze w stronę południa. We Wrocławiu i Krakowie odnotowano 28 stopni Celsjusza. Najwyższe temperatury zarejestrowano na południowym wschodzie, gdzie w Rzeszowie termometry wskazują 30 stopni Celsjusza.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Panie prezesie, jakiś zespół do pana.
1: Jaki?
2: Kombi.
0: Jakiś kombi? Proszę.

0: moje Radio 24.
1: Minęła 11, a to oznacza, że w moje Radio 24 rozpoczynamy godzinę pełną klasycznych hitów. Zapraszam.

Godzina pełna klasycznych hitów.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

0: Proszę. W dwie minuty.
1: Zmieniamy kurs i kierujemy się na północny wschód, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza zaczyna ustępować miejsca potężnej, zwartej ścianie zieleni. Z góry Brzuza wygląda jak bezpieczna przystań ulokowana na samym skraju Puszczy Kozienickiej. To tutaj, w dolinie rzeki Radomki, która leniwie meandruje w stronę Wisły, bije serce jednej z najstarszych osad regionu, której korzenie sięgają jeszcze czasów piastowskich. Patrząc z góry, wzrok przyciąga przede wszystkim strzelista wieża neogotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja. To

0: cieniu starych drzew kryją się ślady dawnego zespołu pałacowo-parkowego, który niegdyś należał do możnych rodów, jak zamojscy czy lubomirscy. Brzuza to jednak przede wszystkim królestwo drewna i wody. Z lotu ptaka doskonale widać, jak miejscowość jest otulona przez rezerwaty przyrody z zagorzczonym na czele. To kraina stuletnich dębów i rzadkich gatunków zwierząt, która przyciąga poszukiwaczy spokoju i pasjonatów historii ukrytej w leśnych ostępach. Od powstańczych mogił po partyzanckie ścieżki. Dziś zamiast dawnych tartaków w panoramie Brzuzy dominują nowoczesne agroturystyki i szlaki rowerowe, które łączą tą spokojną enklawę z resztą dynamicznie rozwijającego się powiatu kozienickiego. To miejsce, gdzie czas płynie rytmem wyznaczonym przez szum puszczy, a nowoczesność z szacunkiem kłania się tradycji.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 Mentou. W miejscowości Czarlin doszło do groźnego zdarzenia na przejeździe kolejowym miejscowość Rolnik, który znajdował się pod wpływem alkoholu i prowadził traktor. Wjechał na torowisko. Powodując kolizję z nadjeżdżającym pociągiem miejscowość, uderzenie nastąpiło w przyczepę wypełnioną słomą. Szczęśliwie nikt nie ucierpiał w wyniku zderzenia. Polskie linie kolejowe poinformowały jednak, że skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy naraziło życie 500 pasażerów oraz załogi pociągu i spowodowało utrudnienia dla setek podróżnych. Zarządca sieci kolejowych przypomniał o konieczności przestrzegania zasad na przejazdach, świadomości pierwszeństwa pociągów oraz bezwzględnego zakazu prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. W Grecji strażacy walczą z ogniem na przedmieściach Aten, Kolonu. Pożar trwa już od 5 dni i sytuacja pozostaje trudna oraz nieprzewidywalna. We wtorek warunki pogodowe pozwoliły na zaangażowanie ponad 30 samolotów gaśniczych oraz udział ponad 500 strażaków w akcji w rejonie góry Kitairon. Pożary objęły już ponad 13 tysięcy hektarów wokół Aten. W wyniku walki z żywiołem zginęło 5 strażaków. Przyczynami tak ogromnego zagrożenia są ekstremalnie wysokie temperatury, susza oraz silny wiatr. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski termometry wskazują od 21 stopni w Gdańsku do 25 stopni w Szczecinie. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Gorzu, temperatura wynosi 28 stopni Celsjusza. Warszawa zmaga się z intensywnymi opadami przy 29 stopniach. Konki. Z kolei południe Polski mocno się nagrzewa. W Rzeszowie odnotowano 34 stopnie, a w Krakowie aż 35 stopni. W pozostałych regionach temperatury wahają się od 26 do 32 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1015 hektopaskali pontonu.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

minęła 13, pora na 3-godzinny blok pozdrowień w moje Radio 24. Wybieracie numer telefonu 22 602 0068. To jest 22 602 0068. Tam się zgłasza pan automat. Na pana automata nagrywacie, moi drodzy, pozdrowienia oraz wybieracie piosenkę. Ja to dostaję u siebie na ekran i już za chwileczkę, już za momencik pojawia się na naszej antenie. Maciek Chorzowski, zapraszam serdecznie.

codziennie o 21:00 w Moje Radio 24. Zapraszam Was serdecznie w muzyczną podróż przez historię kilku specjalnie dobranych piosenek, które mają coś do powiedzenia. Posłuchaj, może Cię zainteresujemy.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Czasem rozmowa z kimś dużo daje, a czasem wystarczy dobrze dobrana muzyka. I jedno, i drugie zdecydowanie ma sens. No i właśnie dlatego w moje Radio 24 znajdziesz i jedno, i drugie.

Nie musisz być gwiazdą, żeby wejść na antenę. Wystarczy, że trafisz w numer 22 602 00 68. Resztę zrobi magia albo przypadek. 22 602 00 68.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północnej części Polski temperatury wahają się od 21 do 26 stopni Celsjusza. W centralnych regionach, w okolicach Poznania i Gorza, odnotowano 28 stopni. Uwaga na Warszawę. Stolica doświadcza obecnie intensywnych opadów deszczu przy temperaturze 29 stopni. Na południu kraju panują upalne warunki. W Krakowie termometr pokazuje 35 stopni, a w Rzeszowie 34 stopnie. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali. Koniec.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wyjaśnił przyczyny decyzji o ułaskawieniu Piotra Staruchowicza, podkreślając, że opierała się ona na szczegółowej analizie dokumentacji oraz konstytucyjnych prerogatywach głowy państwa. Według Leśkiewiczego kluczowe w tej sprawie były pozytywna opinia środowiskowa oraz ustabilizowany tryb życia oskarżonego UI. Oprócz Piotra Staruchowicza ułaskawieni zostali także Adam Borowski oraz Piotr Pytel. W Czarlinie doszło do niebezpiecznego zdarzenia na przejeździe kolejowym miejscowość. Traktor prowadzony przez rolnika pod wpływem alkoholu wjechał na torowisko i zderzył się z nadjeżdżającym pociągiem, uderzając w przyczepę wypełnioną słomą. Choć nikt nie ucierpiał w wyniku kolizji, Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że lekceważące zachowanie kierowcy bezpośrednio zagroziło życie 500 pasażerów oraz załogi pociągu. Zarządca sieci kolejowych przypomina o konieczności przestrzegania zasad na przejazdach, świadomości pierwszeństwa pociągów oraz o surowym zakazie prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy kraju, w Gdańsku, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza. Natomiast w Szczecinie mamy 25 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu, termometr pokazuje 30 stopni po kołta. W Warszawie przy tej samej temperaturze występuje intensywny opad deszczu. Na południu i południowym wschodzie panują upalne warunki. We Wrocławiu jest 33 stopnie, w Krakowie 35, a w Rzeszowie odnotowano aż 36 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali.

0: moje Radio 24.
1: Minęła 14, a my kontynuujemy wasze pozdrowienia i wasze muzyczne wybory na antenie Moje Radio 24. Numer telefonu 22 602 0068.

Masz coś ważnego do powiedzenia światu? Świetnie, zrób to do naszego automatu. On ma zawsze czas. 22 602 0068. Zostaw pozdrowienia, zanim sztuczna inteligencja zrobi to za ciebie. 22 602 0068.

Tu moje Radio 24. Czyja będzie następna piosenka? Twoja. Zadzwoń 22 602 0068. Wybierz piosenkę i powiedz, kogo pozdrawiasz. 22 602 0068.

Pytanie dnia, co na obiad? Najbardziej stresujące pytanie w polskim domu. Jeśli macie patent na obiad w 15 minut, który nie jest parówkami albo makaronem z ketchupem, to gratuluję sukcesu życiowego. Ja dziś stawiam na improwizację z tego, co tam znajdę w lodówce, jak skończę program. Trzymajcie kciuki. Słuchasz Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski termometry w Gdańsku i Szczecinie wskazują odpowiednio 21 i 25 stopni Celsjusza, pantu. W centralnej części kraju, w okolicach Poznania i Warszawy, odnotowano 30 stopni, przy czym w stolicy występują intensywne opady deszczu mchłoku. Na południu i południowym wschodzie panuje upalna aura. W Krakowie jest 35 stopni, a w Rzeszowie aż 36 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach kraju temperatury wahają się od 27 do 33 stopni.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wyjaśnił przyczyny decyzji o ułaskawieniu Piotra Staruchowicza, podkreślając, że opierała się ona na szczegółowej analizie dokumentacji oraz konstytucyjnych prerogatywach głowy państwa. Według Leśkiewiczego kluczowe w tej sprawie były pozytywna opinia środowiskowa oraz ustabilizowany tryb życia oskarżonego UI. Oprócz Piotra Staruchowicza ułaskawieni zostali także Adam Borowski oraz Piotr Pytel. W Czarlinie doszło do niebezpiecznego zdarzenia na przejeździe kolejowy miejscowość. Traktor prowadzony przez rolnika pod wpływem alkoholu wjechał na torowisko i zderzył się z nadjeżdżającym pociągiem, uderzając w przyczepę wypełnioną słomą. Choć nikt nie ucierpiał w wyniku kolizji, polskie linie kolejowe poinformowały, że lekceważące zachowanie kierowcy bezpośrednio zagroziło życie 500 pasażerów oraz załogi pociągu. Zarządca sieci kolejowych przypomina o konieczności przestrzegania zasad na przejazdach, świadomości pierwszeństwa pociągów oraz o surowym zakazie prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy temperatury między 22 a 25 stopniami Celsjusza przy słabym lub umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w okolicach Poznania i Gorza, termometry wskazują na 25 do 29 stopni. Na południu i wschodnim krańcu Polski panuje upalna aura. W Krakowie odnotowano 35 stopni, natomiast w Rzeszowie aż 36 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie przy temperaturze 31 stopni wystąpiły intensywne opady deszczu.
1: To jest Moje Radio 24.

15:00, prawie koniec pracy, a my jeszcze może zdążymy zmieścić wasze pozdrowienia i dedykacje muzyczne na naszej antenie. Wystarczy zadzwonić 22 602 00 68.

Lubimy myśleć, że mamy kontrolę nad wszystkim. Plan dnia, zadania, terminy, deadline'y, a potem życie robi swoje. Dlatego dobrze mieć coś stałego. Coś, co po prostu jest. Muzyka w mojej Radio 24 jest właśnie taka.

Jeśli utknąłeś w korku albo po prostu masz ochotę kogoś zaskoczyć, nasz numer telefonu to najlepszy lek na nudę. 22 602 0068. Zamów piosenkę, powiedz coś miłego do mikrofonu, a my to puścimy w świat. Nie wstydź się. 22 602 0068.

Czasem masz wrażenie, że wszyscy wokół wiedzą, co robią. Spokojnie, oni też improwizują. Ty przynajmniej masz do swojej improwizacji dobraną do tego specjalnie dla ciebie muzykę w moje radio.

0: Boli Hemelja Dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24. On a real

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku i Szczecinie odnotowujemy temperatury między 22 a 25 stopniami Celsjusza przy słabym lub umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju w Poznaniu termometry wskazują 29 stopni Celsjusza. Uwaga na Warszawę. Stolica mierzy się w 31 stopniach, jednak towarzyszą jej intensywne opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie temperatury są znacznie wyższe. We Wrocławiu jest 34 stopnie, w Krakowie 35, a w Rzeszowie odnotowano aż 36 stopni Celsjusza. W Suwałkach oraz Gorzowie temperatura wynosi odpowiednio 27 i 25 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali. Koniec.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wyjaśnił przyczyny decyzji o ułaskawieniu Piotra Staruchowicza, podkreślając, że opierała się ona na szczegółowej analizie dokumentacji oraz konstytucyjnych prerogatywach głowy państwa. Według Leśkiewiczego kluczowe w tej sprawie były pozytywna opinia środowiskowa oraz ustabilizowany tryb życia oskarżonego UPI. Oprócz Piotra Staruchowicza ułaskawieni zostali także Adam Borowski oraz Piotr Pytel. W Czarlinie doszło do niebezpiecznego zdarzenia na przejeździe kolejowy miejscowość. Traktor prowadzony przez rolnika pod wpływem alkoholu wjechał na torowisko i zderzył się z nadjeżdżającym pociągiem, uderzając w przyczepę wypełnioną słomą. Choć nikt nie ucierpiał w wyniku kolizji, Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że lekceważące zachowanie kierowcy bezpośrednio zagroziło życie 500 pasażerów oraz załogi pociągu. Zarządca sieci kolejowych przypomina o konieczności przestrzegania zasad na przejazdach, świadomości pierwszeństwa pociągów oraz o surowym zakazie prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju zmaga się z upalną aurą i umiarkowanym wiatrem Gulia. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 22 oraz 26 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski w Poznaniu odnotowano 29 stopni, natomiast w Warszawie, mimo temperatury 31 stopni, występuje intensywny deszcz. Najwyższe wartości zarejestrowano na południu. We Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie termometry przekroczyły 35 stopni Celsjusza. W Gorzowie odnotowano 24 stopnie przy słabszym wietrze.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Uwielbiam te nowe, modne knajpy, gdzie porcje są wielkości znaczka pocztowego, a rachunek wystarczyłby na wakacje. Ale hej, przynajmniej ładnie wygląda na zdjęciu. Macie swoje ulubione miejsca, czy też wolicie raczej domowego, schabowego? Lecimy z muzyką. Będzie bezpieczniej.

Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S5, na odcinku między węzłem Strumiany a węzłem Poznań Wschód, trwa remont nawierzchni prawego pasa ruchu w kierunku Poznania. Pas prawy jest zablokowany, przejazd odbywa się pasem lewym. Prędkość na tym odcinku jest ograniczona do 90 km na godzinę. Na drodze krajowej 26 w rejonie przejścia granicznego Krajnik Dolny Szwed mogą wystąpić zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Wiesz, co jest najdziwniejsze w dorosłym życiu? Że nikt nie tłumaczy ci zasad, a ty i tak musisz grać. Wstajesz, robisz swoje, czasem lepiej, czasem gorzej i gdzieś w tle dobrze jak coś gra. Bo muzyka to taki cichy towarzysz. Nie przeszkadza, nie ocenia, a jednak robi robotę. I właśnie po to tu jesteśmy. Słuchasz Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki mąci. Na północy kraju, w Gdańsku, temperatura wynosi 22 stopnie Celsjusza, natomiast w Szczecinie termometry wskazują 26 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu, temperatura sięga 29 stopni. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie przy 31 stopniach Celsjusza notuje się intensywne opady. Kujno. Na południu i południowym wschodzie panują upalne warunki. W Krakowie i Rzeszowie termometry pokazują 36 stopni, a we Wrocławiu 35 stopni. W Gorzowie temperatura wynosi 24 stopnie Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali pompowych.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331.
3: Kotłina Pelec. Drewno, drewno. Drewno z Pelec. Najlepsze ceny i fachowy montaż.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, słuchacze stacji Moje Radio 24 Mściu. Oto serwis informacyjny. W dzisiejszym wydaniu przyjrzymy się kluczowym zagadnieniom politycznym i międzynarodowy miejscowość eksperci przeanalizują sytuację Polaków powracających z Wielkiej Brytanii, kwestie związane z losem Ukrainy w kontekście nadchodzących wyborów oraz problem korupcji, określany mianem globalnego piłkarskiego pokeru. Na scenie politycznej kraju dominuje obecnie spór między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. Miejscowość prezes PiS skrytykował ostatnie wystąpienia lidera Koalicji Obywatelskiej, zarzucając mu przerzucanie odpowiedzialności za podejmowane decyzje na inne osoby. Pojawiły się również kontrowersje wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus oraz wcześniejszych zapewnień o wspólnej liście wyborczej dla członków tej organizacji. W reakcji na powstające nowe projekty polityczne PiS zakazało swoim członkom przynależność do alternatywnych ugrupowań. Mateusz Morawiecki zapowiedział w zamian utworzenie własnej partii PiS-to. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Gdańsku odnotowano 21 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie i Poznaniu temperatura wynosi 28 stopni. Na wschodzie i zachodzie kraju, w Suwałkach oraz Gorzowie, termometry wskazują 27 stopni Celsjusza. Najwyższe temperatury zarejestrowano w południowej części kraju. We Wrocławiu jest 36 stopni, a w Krakowie i Rzeszowie aż 37 stopni. W Warszawie temperatura wynosi 31 stopni przy intensywnych opadach deszczu. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1014 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Tu Moje Radio 24. Po piątej zbieramy się, siadamy za kółka, no i wracamy do domu. Oby korki nas

chcecie wiedzieć więcej o tym, co właśnie zagraliśmy, na naszych socjalach wrzucamy historię jednej piosenki w wersji wideo. Sprawdź, co kryje się za dźwiękiem. Szukaj nas @moje_radio24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej I-52 w okolicach Bielska Białej lokalnie wyłączony jest prawy pas ruchu. Na autostradzie A4 na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa zamknięty jest MOP Chruszowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Świat. Świat jest głośny. Powiadomienia, wiadomości, opinie, komentarze, wszystko coś chce od ciebie. Dlatego czasem warto mieć jedno miejsce, gdzie po prostu leci dobra muzyka, bez ciśnienia, bez hałasu. Po prostu gra. Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Warszawie odnotowano temperaturę 31 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. Na południu Polski panują upalne warunki. W Krakowie i Rzeszowie termometry wskazują 37 stopni, natomiast we Wrocławiu jest 36 stopni Celsjusza. W zachodniej części kraju, w Szczecinie i Poznaniu, temperatura wynosi 28 stopni. Na północy w Gdańsku odnotowano 21 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Sondaż Social Changes przedstawia aktualny układ sił przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Liderem jest Koalicja Obywatelska, drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, a trzecie Konfederacja PANI. Według najnowszych badań szanse na wejście do Sejmu mają 5 partii Łodzi. Próg wyborczy nie przekroczyły Partia Razem, Rozwój Plus, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050. Udział w głosowaniu zadeklarowało 74% badanych. W wiadomościach zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło informację o śmierci Polaka przetrzymującego w rosyjskim areszcie. Rosyjskie działania wojenne objęły atak na cywilów w Tarnopolu, w wyniku którego życie straciła 7-letnia Polka. Ponownie doniesienia z Ukrainy potwierdzają śmierć rosyjskiego korespondenta, którą określono jako bohaterską. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Warszawie odnotowano temperaturę 31 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. Na południu Polski panują upalne warunki. W Krakowie i Rzeszowie termometry wskazują 37 stopni, natomiast we Wrocławiu jest 36 stopni Celsjusza. W zachodniej części kraju, w Szczecinie i Poznaniu, temperatura wynosi 28 stopni. Na północy w Gdańsku odnotowano 21 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali. Konto.
1: To jest Moje Radio 24.

Jak tam, coraz bliżej domu, czy jeszcze stoimy w korku? Jest po szóstej, więc no, może być różnie, w zależności od miejscowości. Niech gra moje Radio 24 i koi skołatane nerwy.

kolejne spotkanie, które mogłoby być mailem, kolejny wyjazd, który dałoby się załatwić przez Teamsy. No witamy w rzeczywistości. Dobrze, że przynajmniej i w pracy, i w samochodzie coś tam gra. Najlepiej, jeśli to moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 na odcinku Pierzykowice Kąty Wrocławskie prowadzone są prace przy naprawie barier energochłonnych. Zajęty jest pas lewy w okolicach Legnicy. Na drodze K29 na odcinku Krosno-Odrzański, Polubin, ze względu na zły stan techniczny nawierzchni wprowadzono zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Jeśli radio to za mało, a chcesz chwilę poszperać, to mamy też Facebook, YouTube i Instagram. Hasło Moje Radio 24.

Siedzisz teraz w pracy przy komputerze, w aucie, a może w domu i wszystko wygląda podobnie jak wczoraj. Ale każda taka chwila to kawałek życia, który właśnie leci. Więc jeśli możesz zrobić jedną rzecz lepiej, to zadbaj o tło. My to tło ogarniamy, a ty rób swoje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Warszawie odnotowano 31 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu kąci. Na południu kraju, we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie, termometry pokazały 36 stopni. W pozostałych regionach Polski temperatury wahają się od 21 do 29 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi obecnie 1014 hektopaskali pompiejskich.

Punkt wyjścia dla moich rodziców z okazji 47. rocznicy ślubu. Życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia wszystkich marzeń. Pozdrawiam serdecznie, córka Dorota.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Kijów analizuje alternatywne trasy eksportu zboża ze względu na rosyjskie ataki na statki w odeskim porcie. Alternatywne szlaki transportu mogą obsłużyć połowę dotychczasowego wolumenu i stanowią rozwiązanie tymczasowe. Według Ministerstwa Rolnictwa Ukrainy działania Rosji mogą przyczynić się do globalnego wzrostu cen żywności. Unia Europejska zaoferowała Hiszpanii nadzwyczajne wsparcie finansowe, aby wzmocnić ochronę granicy zewnętrznej w Ceucie. W zeszłym tygodniu około 70 tysięcy osób przekroczyło granicę Ceuty z Marokiem, a większość z tych migrantów opuściła już miasto. Francja we współpracy z Włochami zdecydowała o wzmocnieniu kontroli na granicy. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne Cantani. Na północy kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatury wahają się od 20 do 28 stopni Celsjusza. W zachodniej części kraju oraz w okolicach Gorzowa termometry wskazują około 26 stopni. W centralnej Polsce, w tym w Poznaniu, temperatura wynosi 29 stopni Celsjusza. Zdecydowanie cieplej jest na południu i południowym zachodzie. We Wrocławiu i Krakowie odnotowano 36 stopni, natomiast w Rzeszowie termometry wskazują 35 stopni Celsjusza. Wyjątkiem od ogólnej suszy jest Warszawa, gdzie przy temperaturze 30 stopni Celsjusza występuje intensywny deszcz. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi obecnie 1014 hektopaskali kontropar.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęła 7 po południu, zatem czas odpalić naszą latającą maszynę i zabrać Was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami, wioseczkami oraz całkiem dużymi, no prawie już metropoliami. Zapraszam!

0: proszę, w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą większe ośrodki, by skierować kamerę na południowy wschód, gdzie wśród malowniczych, pofalowanych pól powiatu zwoleńskiego ukryła się gmina Tczów. Z góry to mozaika zieleni i złota poprzecinana wstęgami dróg, które zbiegają się w sercu jednej z najstarszych miejscowości regionu. Tczów to miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć rytmem wyznaczonym przez naturę i historię. Spoglądając na centrum wsi, naszą uwagę przykuwa strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. To on dominuje w krajobrazie, a jego patron znalazł swoje miejsce w herbie gminy. Głowa świętego na złotej misie to symbol głęboko zakorzenionej tradycji, która przetrwała wieki, od czasów, gdy Tczów był jeszcze osadą zagubioną w gęstych puszczach. Lecąc nisko nad okolicą, dostrzegamy jednak nie tylko sielankę, ale i ślady bolesnej przeszłości. Wśród lasów pod Lucinem i w samym Tczowie bieleją pomniki. Niemi świadkowie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, o których pamięć jest tu wciąż żywa. Współczesny Tczów to jednak gmina, która z tej pamięci czerpie siłę rozwoju. Widzimy stąd nowoczesne szkoły, zadbane gospodarstwa i prężnie działające lokalne firmy. Od tradycyjnych masarni w Borkach po nowoczesne odlewnictwo w Rawicy. Tczów. Niewielka kraina spokoju, która z lotu ptaka urzeka autentycznością radomskiej wsi, gdzie nowoczesne rolnictwo spotyka się z historią zapisaną w kamieniu i pamięci mieszkańców.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin Równiny Radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu. To tutaj, w cieniu wież kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu. Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na wschód od Radomia, kierując się tam, gdzie tory kolejowe przecinają gęstniejące lasy Puszczy Kozienickiej.

0: jeziora. Sercem tej panoramy jest lśniąca tafla zalewu Siczki. Z lotu ptaka zbiornik ten otoczony gęstym lasem i nadrzecznymi łąkami wygląda jak błękitne oko puszczy. To tutaj, nad brzegami Gzówki, bije turystyczne serce gminy. Widzimy spacerowiczów na molo, rowerzystów na ścieżkach i nowoczesne bulwary, które są symbolem nowej miejskiej energii. Tuż obok, wśród wysokich sosen, skrywają się perły architektury, przedwojenne drewniane wille w stylu szwajcarskim i pensjonaty, które pamiętają czasy, gdy radomska inteligencja i elity przyjeżdżały tu do Wód pociągami relacji Radom-Dęblin. Z góry widać też historię, która sięga znacznie głębiej niż przedwojenne letnisko. Widzimy majestatyczny kościół pod wezwaniem świętego Józefa, a dalej w stronę Starej Jedlni, obszary, gdzie niegdyś polowali polscy królowie z Jagiellonami na czele. Dziś Jedlnia Letnisko to nie tylko modna sypialnia Radomia, ale przede wszystkim prężny ośrodek rekreacji. To miejsce, gdzie zapach sosnowego igliwia miesza się z gwarem kawiarni, a nowoczesna infrastruktura miejska wyrasta z szacunku do uzdrowiskowej tradycji, czyniąc z tej miejscowości najpiękniejszą bramę do świata Puszczy Kozienickiej.
1: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód od Radomia, podążając za błękitną wstęgą rzeki Radomki. To tutaj, wśród rozległych pól i nowoczesnych szklarni, leży Przytyk. Miasto, które w 2026 roku z dumą celebruje 3. rok swojej nowej miejskości. Choć prawa miejskie odzyskał dopiero 1 stycznia 2024 roku, jego historia sięga głęboko w wiek XV, kiedy to za czasów Jagiellonów stał się ważnym punktem na mapie regionu. Widać wyraźnie, jak krajobraz Przytyka naznaczyły żywioły i trudna historia. Przed wojną tętniło tu życie żydowskiego sztetla. W pewnym momencie to właśnie ludność żydowska stanowiła ponad 80% mieszkańców, budując lokalną potęgę handlu i rzemiosła. Cień na te relacje rzuciły dramatyczne wydarzenia z 1936, a ostateczny kres dawnego Przytyka przynieśli niemieccy okupanci. W 1942 roku cała miejscowość, z wyjątkiem samotnie stojącego kościoła, została zrównana z ziemią, by ustąpić miejsca poligonowi. Dziś, patrząc na równo wytyczone ulice i nowoczesną siedzibę Związku Gmin Radomka, widzimy symbol odrodzenia. Przytyk to polska stolica papryki, stąd czerwone i żółte owoce ruszają w drogę na stoły w całym kraju. Okolica tętni życiem dzięki rowerzystom przemierzającym liczne szlaki oraz bliskości ogromnego, lśniącego w słońcu zbiornika w Domaniowie, zwanego Radomskim Morzem. To miejsce, gdzie lokalna tożsamość pielęgnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej łączy się z energią nowoczesnego, rolniczego Zagłębia.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na samo południe regionu, tam gdzie Mazowsze spotyka się z Przedgórzem Iłżeckim, a krajobraz zaczyna nabierać wyraźnych, pagórkowatych kształtów. Z lotu ptaka widać, jak równina powoli ustępuje miejsca wzgórzom i dolinom, zapowiadając zupełnie inny rytm tego miasta. Przed nami Iłża, miasto legenda, nad którym od stuleci czuwa kamienna sylwetka Zamku Biskupów Krakowskich. Lecąc tuż nad linią wzgórza, dostrzegamy potęgę dawnej twierdzy. Jej baszta dumnie przecina niebo, będąc najlepszym punktem orientacyjnym w całej okolicy. Z góry dziedziniec zamkowy wygląda jak otwarta księga historii, czytana kamieniem, cieniem i światłem. Widać ślady dawnych komnat i sal, w których bywali królowie, duchowni i poeci. Monumentalne ruiny, mimo upływu czasu, wciąż dominują nad codziennym życiem mieszkańców, nadając miastu niemal filmowy klimat. Schodzimy niżej nad dachy starówki. Układ urbanistyczny Iłży z centralnym rynkiem i wąskimi przesmykami ulic z lotu ptaka przypomina misterną układankę, w której każdy fragment ma swoje miejsce. Tu czas nie spieszy się nigdzie, raczej krąży, zatacza koła i wraca. Lecimy wzdłuż koryta rzeki Iłżanki. Jej wody meandrujące u stóp zamkowego wzgórza odbijają niebo i zieleń nadbrzeżnych drzew. To tutaj najpełniej czuć spokój miasteczka, które potrafiło zachować w sobie urok dawnych wieków. Szum rzeki koi, a krajobraz zaprasza, by na chwilę zwolnić. Kierujemy się w stronę dawnych pieców garncarskich. Iłża to przecież stolica polskiej ceramiki. Miejsce, gdzie glina w rękach mistrzów zamieniała się w przedmioty codzienne i małe dzieła sztuki. Tradycja, która przez pokolenia budowała lokalną tożsamość. Z góry dostrzegamy tafle Iłżeckiego Zalewu. Błękitne oko oprawione zielenią lasów. Widzimy spacerowiczów na grobli i kajakarzy, dla których zamek stanowi idealne tło. To miasto żyje w cieniu swojej wielkiej przeszłości, ale robi to z niezwykłą lekkością, łącząc turystyczny gwar z sielskim spokojem prowincji. Iłża to miejsce magiczne. Z jednej strony surowy kamień średniowiecznych murów, z drugiej delikatność iłżeckiej ceramiki i szum nadrzecznych wierzb. Mazowsze w swojej najbardziej romantycznej i malowniczej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: wartościowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Kijów analizuje alternatywne trasy eksportu zboża ze względu na rosyjskie ataki na statki w odeskim porcie. Alternatywne szlaki transportu mogą obsłużyć połowę dotychczasowego wolumenu i stanowią rozwiązanie tymczasowe. Według Ministerstwa Rolnictwa Ukrainy działania Rosji mogą przyczynić się do globalnego wzrostu cen żywności. Unia Europejska zaoferowała Hiszpanii nadzwyczajne wsparcie finansowe, aby wzmocnić ochronę granicy zewnętrznej w Ceucie. W zeszłym tygodniu około 70 tysięcy osób przekroczyło granicę Ceuty z Marokiem, a większość z tych migrantów opuściła już miasto. Francja we współpracy z Włochami zdecydowała o wzmocnieniu kontroli na granicy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty stacji meteorologicznych pokazują zróżnicowane warunki w całym kraju. Na północy Polski, w Gdańsku, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza. W Szczecinie i Poznaniu odnotowujemy 28 stopni. Warszawa zmaga się z intensywnymi opadami przy temperaturze 30 stopni. Południowa część kraju mocno się nagrzewa. W Krakowie termometr pokazuje aż 37 stopni, we Wrocławiu 35, a w Rzeszowie 34 stopnie Celsjusza. W Suwałkach i Gorzowu temperatura wynosi 26 stopni. Kunkun. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali. Kunkun.

0: Moje Radio 24.
1: Tu Moje Radio 24, minęła 20, a więc przez najbliższe dwie godziny będziemy opowiadać wam historię wielu piosenek starannie wybranych.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad zachodnie rubieże regionu, tam gdzie Dolina Drzewiczki staje się szeroka i gościnna. Z góry Odrzywu ukazuje swoją najbardziej fascynującą twarz, idealnie wyrysowaną siatkę ulic, przypominającą, że to miejsce przez stulecia dumnie nosiło miano miasta. Patrząc pionowo w dół, dostrzegamy serce miejscowości. Obszerny prostokątny rynek to tutaj w XV wieku król Władysław Jagiełło na prośbę Dobrogosta Odrzywolskiego nadał prawa miejskie. Dziś plac, otoczony kamienicami, z lotu ptaka wygląda jak geometryczny fundament, na którym zbudowano tożsamość całej okolicy. Każda linia ma tu swój początek w średniowieczu, a każdy kąt prosty opowiada o ambicjach dawnych właścicieli. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi. Jego neogotycka sylwetka, wzniesiona na początku XX wieku, przecina przestrzeń z niemal matematyczną precyzją. Czerwona cegła i strzeliste wieżyczki w blasku zachodzącego słońca nabierają głębokiej, niemal purpurowej barwy, dominując nad niską zabudową miasteczka. To architektoniczna kotwica, która trzyma Odrzywu w ryzach historii. Lecimy w stronę rzeki. Drzewiczka to błękitna tętnica tego miejsca. Z góry widać, jak jej koryto wije się wśród lasów i łąk, tworząc naturalną granicę zabudowy. Tu najłatwiej zrozumieć, dlaczego osadnictwo kwitło tu od wieków. Woda dawała życie, obronę i spokój. Szum nurtu miesza się z ciszą pól, tworząc ścieżkę dźwiękową, która nie zmienia się od pokoleń. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją. Sady i ogrody otulają miejscowość miękką zielenią. Odrzywu z tej perspektywy to nie tylko mury, to przede wszystkim przestrzeń i oddech, którego tak bardzo szukamy, uciekając z wielkich metropolii. Odrzywu to lekcja pokory i trwałości. Z jednej strony surowy porządek XV-wiecznego układu lokacyjnego, z drugiej nieokiełznana natura rzeki i miękkość mazowieckiego krajobrazu. Miejsce, które przetrwało dziejowe burze, nie tracąc swojego kameralnego uroku.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Lecimy na południe od Radomia, w miejsce, gdzie krajobraz Mazowsza nabiera hartu i wyrazistości. Z lotu ptaka Wierzbica nie przypomina sennych miasteczek, które odwiedzaliśmy wcześniej. To przestrzeń, w której natura przez dekady ścierała się z ludzką ambicją i wielkim przemysłem. Z góry widzimy, jak miasto rozlewa się pośród pól, tworząc unikalną mozaikę. Miejsce, które nie boi się swojej przeszłości, lecz dumnie nosi ją w swoim krajobrazie. Zniżamy lot nad centrum, gdzie wznosi się kościół świętego Stanisława. Jego sylwetka to punkt stały, wokół którego od pokoleń toczy się życie mieszkańców. Z góry widać wyraźnie, jak miasto ewoluuje. Dawne układy ulic mieszają się z nową tkanką, a każdy dach ma tu swoją historię związaną z lokalną społecznością. Lecimy dalej w stronę horyzontu, gdzie majaczą ślady dawnej potęgi przemysłowej, słynnej cementowni. Z lotu ptaka to industrialna katedra. Nawet jeśli dziś jest tylko echem dawnej wielkości, to z powietrza jej skala wciąż robi wrażenie. To betonowy gigant, który kiedyś wyznaczał rytm życia całego regionu. Zabytek techniki, który przypomina o czasach, gdy Wierzbica była sercem budowlanym Polski. Kierujemy obiektyw w stronę otaczających miasto lasów i pól. To tutaj, zaraz za granicami zabudowań, odnajdujemy drugą twarz Wierzbicy. Zielone połacie ziemi, wstęgi lokalnych dróg i cisza, która kontrastuje z miejskim zgiełkiem. Z góry dostrzegamy, jak natura cierpliwie odzyskuje swoje, otulając miasto spokojem, który pozwala na moment odetchnąć od tempa współczesnego życia. Lecimy nad zalewem i terenami rekreacyjnymi. To tutaj widać, jak Wierzbica zmienia swoje oblicze. Od robotniczego etosu po miejsce, w którym po prostu chce się być. Wierzbica to miejsce z charakterem. Z jednej strony surowy industrialny sznyt i ślady wielkiej historii, z drugiej żywa zielona tkanka i codzienny spokój jej mieszkańców. Mazowsze w swojej najbardziej autentycznej i wytrwałej odsłonie.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Lecimy dalej na południe Mazowsza, tam gdzie dolina rzeki Radomki spokojnie przecina rolniczy krajobraz powiatu radomskiego. Przed nami Jedlińsk, miejscowość, której nazwa brzmi miękko, ale kryje w sobie siłę dawnych puszcz i surowość jednego z najbardziej niezwykłych obrzędów w Polsce. Z góry widać wyraźnie, że nazwa nie jest przypadkowa. Jodły, które niegdyś dominowały w tutejszym krajobrazie, wciąż gdzieniegdzie strzelają ku niebu. To echo dawnych lasów i herbów rodu Jedlińskich, założycieli prywatnego miasta. W centrum panoramy dominuje sylwetka kościoła świętych apostołów Piotra i Andrzeja. Barokowa świątynia, odnowiona przez ród Załuskich, lśni białymi murami na tle czerwonych dachów. W jej wnętrzu spoczywają prochy wybitnych postaci dawnej Rzeczpospolitej, jakby duchowy fundament tej ziemi. Jednak to, co czyni Jedlińsk wyjątkowym w skali całej Europy, dzieje się tutaj raz w roku. W kusy wtorek, tuż przed Środą Popielcową, rynek zamienia się w scenę niezwykłego widowiska. To właśnie tutaj odbywa się ścięcie śmierci, jedyny taki obrzęd w Polsce. Mieszkańcy wcielają się w rolę kata, sędziego i samej kostuchy, by dokonać symbolicznego sądu nad złem. Historia miesza się tu z teatrem, a dawne prawo magdeburskie z ludową wyobraźnią. Patrząc z góry na układ ulic i rynku, łatwo dostrzec harmonię dawnego miasteczka szlacheckiego. Szlaki handlowe i dawna poczta konna ustąpiły miejsca nowoczesnej infrastrukturze, ale duch starego Mazowsza wciąż jest tu wyraźnie obecny. Jedlińsk to nie tylko punkt na mapie, to miejsce, gdzie czas mierzy się dźwiękiem kościelnych dzwonów i rytmem corocznego sądu nad śmiercią.
1: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zmieniamy perspektywę i lecimy nad zachodnie krańce regionu, tam gdzie lasy przysuskie gęstnieją, a horyzont zamyka dolina rzeki Drzewiczki. Z wysokości wyraźnie widać, jak siatka pól i zielonych masywów układa się w spokojny, harmonijny wzór, w którego sercu drzemie Rusinów. Naszą uwagę od razu przyciąga geometryczny porządek ukryty w starodrzewie. To zespół pałacowo-parkowy, perła XVIII-wiecznej architektury, która z góry wygląda jak elegancki salon przeniesiony wprost na mazowiecką wieś. Schodzimy niżej, nad dach pałacu Urszuli z Morsztynów Dębińskiej. Widzimy charakterystyczny mansardowy dach i białe elewacje lśniące w słońcu na tle soczystej zieleni parku. Projekt królewskiego architekta Ferdynanda Naxa przetrwał tu niemal w nienaruszonej formie, przypominając o czasach, gdy Rusinów tętnił życiem wyższych sfer. Lecąc nad ryzalitem pałacu, niemal dotykamy wzrokiem kartusza z herbami Rawicz i Leliwa. To zapisana w kamieniu historia rodu, który ukształtował to miejsce. Dzisiejszy park, choć spokojniejszy niż 2 stulecia temu, wciąż zachowuje ducha dawnych rezydencji. Drzewa zdają się tu szeptać opowieść o starościnie wodbromskiej i jej gościach. Przenosimy się nad wieżę kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Strzelista sylwetka świątyni dominuje nad okolicą, wyznaczając pionową oś całego Rusinowa. Z góry widać, jak czerwień cegły i rytm neogotyckich łuków przecinają błękit nieba. To tutaj bije duchowe serce gminy, a surowa architektura kościoła kontrastuje z lekką, barokowo-klasycystyczną formą pałacu. Pod nami Drzewiczka, meandrująca na obrzeżach miejscowości. Z lotu ptaka przypomina srebrną nić rzuconą wśród łąk. To jej wody od wieków dawały życie i wyznaczały granice posiadłości. Wzdłuż jej brzegów czas zwalnia jeszcze bardziej. Tutaj natura nie musi się z nikim ścigać. Rusinów to miejsce, w którym wielka historia spotyka się z sielską codziennością. Z jednej strony magnacka elegancja i herby wplecione w kamienne detale, z drugiej szum starych dębów i spokój rzeki płynącej własnym rytmem. Mazowsze dyskretne, dostojne i wciąż czekające na odkrycie.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: dwie minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza. Tutaj równina zaczyna falować, a na horyzoncie pojawiają się lasy i wzgórza Garbu Gielniowskiego. Z lotu ptaka widzimy mozaikę pól, która nagle ustępuje zwartej zabudowie miasteczka o niezwykłym rodowodzie. Przed nami Przysucha, miejsce, w którym przez wieki spotykały się trzy narody i trzy religie. Zniżamy lot nad centrum. Nad miastem góruje klasycystyczny kościół świętego Jana Nepomucena. Kilka ulic dalej wznoszą się mury dawnej synagogi, jednej z największych w regionie. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak te dwa światy przez lata współistniały obok siebie. Handel, rzemiosło i codzienne życie splatały się tu w jeden rytm. Kierujemy obiektyw w stronę dworu Dębińskich. To tutaj urodził się Oskar Kolberg, człowiek, który zapisał kulturę ludową Polski. W cieniu starych drzew parku wciąż można poczuć atmosferę epoki romantyzmu. Jakby nad alejkami unosiły się dźwięki mazurków i oberków. Przysucha to jednak także woda i lasy. Lecimy wzdłuż rzeki Radomki, która prowadzi nas do zalewów Toporni. Błękitna tafla wody otoczona sosnowymi lasami to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku w regionie. Zniżamy lot nad rynek. W dni targowe miasto przypomina o swoim handlowym rodowodzie. Gwar, kolory i spotkania mieszkańców tworzą żywy obraz Przysuchy. To miasto dialogu między historią wielu kultur a spokojem świętokrzyskich lasów. Mazowsze w swojej najbardziej wielowymiarowej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

Radio 24, minęła 20, a więc przez najbliższe dwie godziny będziemy opowiadać wam historię wielu piosenek starannie wybranych.

0: jednej piosenki.
1: Tym razem Baby Bird i utwór You're Gorgeous, wydany 30 września 1996 roku jako singiel z albumu Ugly Beautiful. Autor tekstu i wokalista Steven Jones od razu zaznacza, to nie jest typowa piosenka o miłości. Napisał ją z perspektywy modelki wykorzystywanej przez fotografa. Muzyka brzmi słodko, wręcz radiowo, ale tekst niesie ze sobą cięższy ładunek. Frustrację, uprzedmiotowienie i kontrast między idealnym wizerunkiem, a tym, co dzieje się za kulisami. Kiedy słyszysz wersy typu Legs Pulled Apart albo Eyes Wrapped on Your Chest, nie chodzi tu o scenę romantyczną, tylko o sytuację, w której człowiek staje się obiektem, ładnym zdjęciem, pozbawionym własnej godności. Ta piosenka mówi właściwie jedno. Nie jesteś tu dlatego, że jesteś kimś. Jesteś tu dlatego, bo wyglądasz. I zrozumienie, że to wcale nie jest komplement, potrafi zaboleć.

Yeah. Dzisiaj tańczymy salsę, dzisiaj tańczymy rumbę. Może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Moje myśli są podłe, moje myśli są brudne. Przepraszam ciebie bardzo, już inaczej nie umiem.

0: historię jednej piosenki.
1: Dziś trochę już może zapomniana grupa Goja. Trzyosobowy zespół powstał w 1995 roku i od początku jego wokalistką jest Magda Wójcik, absolwentka klasy śpiewu Warszawskiej Szkoły Muzycznej. Zespół zadebiutował w 1998 roku. Charakterystyczne jest to, że mimo prawie całkowitego braku promocji, zespół zyskał bardzo przychylne opinie krytyków. W 2004 roku wziął udział w eliminacjach do Eurowizji. Udało im się również zagrać razem z takimi muzykami jak Nigel Kennedy czy Peter Gabriel. Potem posypały się nagrody, jak choćby Fryderyk 2006 w kategorii Album Roku za płytę Smak Słów. W tym samym roku Goja otrzymali propozycję nagrania piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Tylko mnie kochaj. Film i piosenka okazały się wielkimi hitami. Warto dodać, że cała kampania reklamowa produkcji oparta była tylko o piosenkę Tylko mnie kochaj w wykonaniu Goja.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie wchodzą z hukiem, tylko siadają sobie spokojnie obok ciebie. Nie jesteś sama, to owoc spotkania dwóch gigantów. Muzykę napisał Seweryn Krajewski, ale przeszywające słowa wyszły spod pióra Agnieszki Osieckiej. Utwór powstał do filmu Marka Piwowskiego Uprowadzenie Agaty, historii o miłości, która nie pyta o zgodę świata. Fortepian i głos, który brzmi jak intymna rozmowa. Osiecka napisała ten tekst jako swoisty list otuchy, a Krajewski ubrał go w melodię, która stała się piosenką, obietnicą. W radiu nocą brzmiała i brzmi najlepiej, jakby była zagrana specjalnie dla tego jednego słuchacza, który akurat teraz potrzebuje wsparcia. Zgaśmy na chwilę światło, posłuchajcie, co Agnieszka chciałaby dzisiaj wam powiedzieć.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: historia jednej piosenki.
1: Polska, rok 1998. Polska wciąż pachnie styropianem, klatkami schodowymi i papierosowym dymem. Na ulicach glany, powyciągane swetry i poczucie, że do tego świata nie wszyscy pasują. Właśnie wtedy Pijama Porno wypuszcza piosenkę, która szybko staje się hymnem tych, co nie do końca. Do nieba wzięci. Wielu próbowało doszukać się tutaj wielkiej tragedii albo historii z pierwszych stron gazet, ale Krzysztof Grabowski, jak to on, nigdy nie prowadzi słuchacza za rękę. To nie jest piosenka o katastrofie, to opowieść o dwojgu ludzi z marginesu. O kochankach, którzy spotykają się po ciemku, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że tam jest bezpiecznie. To piosenka o katastrofie. On, typ, którego życie raczej nie rozpieszczało. Ona, dziewczyna z innego porządku świata, z własnymi zasadami i własnym zapachem codzienności. Razem tworzą mikrokosmos, który trwa zaledwie kilka godzin.

to w zupełności wystarcza. Do nieba wzięci nie obiecują wieczności, nie sprzedają bajki o wspólnym kredycie i firankach. To pochwała ucieczki. Chwili, gdy świat na moment przestaje się interesować tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Radio gra tylko dla nich, reszta rzeczywistości może poczekać. Dziś słuchając tego utworu, nie szukamy w nim faktów. Szukamy zapachu klatek schodowych, smaku taniej wolności i tej krótkiej myśli, że przez moment było dokładnie tam, gdzie trzeba. W moje Radio 24, piżama porno dla wszystkich kochanków, którzy najlepiej czują się w cieniu. Do nieba wzięci.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

przeważa nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: szczęścia. Uśmiechy ma ducha, chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami, jak w kryptowalutach.
1: Ale
0: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.